rab kaj boljšega, delat ne znan. Ful cool, žur, špan, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture.

0: Pretty Boy.
1: Michael Patrick Kelly.
2: To je Kapris.
3: Morje, voda in sladoled.
0: Volet je zakon.